0: достатъчно висока, за да се гарантира, че държавата членка ще започне да спазва директивата. Следователно, санкцията трябва да бъде по-голяма от ползите, които държавата членка извлича от неспазването на директивата. Освен това, трябва да бъде достатъчно висока, така че държавата членка да не пропусне отново да приложи директивата. Размерът на санкцията варира в зависимост от платежоспособността на държавата. Целта е никога да не се поставя държава членка в финансови затруднения, нещо, което не би било в интерес на никоя от страните. Напротив, основната цел на производството за установяване на нарушение е да се гарантира, че държавите членки прилагат правото на Европейския съюз в интерес на всички европейски граждани. Чухте подкаст, изготвен от Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Como la mayoría de los europeos, seguramente tú también usas internet todos los días para charlar con tus amigos, jugar a juegos, hacer compras o para trabajar o estudiar. Pues ten mucho cuidado. Aunque internet ofrece un mundo de posibilidades, ese mundo también tiene su lado oscuro. La ciberdelincuencia no conoce fronteras y los ciberataques pueden adoptar formas muy distintas. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos de ciberataques y ciberseguridad. Los ciberataques no solo se multiplican en todo el mundo con mayor rapidez que otras formas de delincuencia, también están aumentando magnitud, coste y sofisticación. Una encuesta realizada por Eurostat en 2020 nos muestra que la concienciación ciudadana sobre lo que supone la ciberdelincuencia es cada vez mayor. El revés de la moneda es que los europeos se sienten cada vez menos seguros en Internet. Solo el 59% de los entrevistados considera que puede protegerse contra la ciberdelincuencia, frente al 71% que así lo manifestaba en 2017. Los usuarios de Internet tienen miedo de que sus datos personales puedan utilizarse de forma indebida o de ser víctimas de una estafa, de un robo de identidad o de ataques de ransomware, chantajes en los que se obliga a una persona a pagar para recuperar el acceso a sus propios datos. Los ciberdelincuentes utilizan técnicas muy dispares, por ejemplo, los ataques de phishing, que suplantando una identidad, roban datos de tarjetas de crédito o débito y realizan transacciones bancarias no autorizadas o compras en línea. Somos muchos los que hemos recibido, al menos una vez, correos electrónicos fraudulentos o llamadas en las que nos piden nuestros datos personales. El peligro de sufrir un chantaje o de que hackeen nuestras redes sociales o cuentas de correo electrónico acecha en cada esquina. Nada tiene de extrañar, por tanto, que la gente se resista a utilizar servicios en línea cuando considera los riesgos que corre. Lógicamente, compramos menos en Internet si tememos un ciberataque. Y no son solo los particulares los que se ven afectados. Empresas y países enteros también los han sufrido. El primer ciberataque conocido contra un país fue contra Estonia en abril de 2007 e interrumpió los servicios en línea de bancos, medios de comunicación y organismos gubernamentales durante semanas. Lamentablemente, muchos más países han sufrido ataques cibernéticos desde entonces. Tal vez recuerdes el ataque WannaCry en mayo de 2017, un ataque de ransomware global de una magnitud sin precedentes que infectó alrededor de 300.000 sistemas informáticos en más de 150 países. Pues bien, ¿qué está haciendo la Unión Europea para acabar con los ciberataques? La Unión trabaja activamente por la seguridad de los europeos en Internet. En 2013 adoptó su primer acto legislativo para abordar este tema. Desde 2017 han visto la luz iniciativas legislativas relacionadas con la ciberseguridad y seguimos avanzando en este sentido. Una de las 6 prioridades establecidas por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en el programa de trabajo de la Comisión bajo su presidencia, es la de construir una Europa adaptada a la era digital. Al establecer las orientaciones políticas para la Comisión actual, la presidenta expuso su objetivo en este campo. Quiero que Europa aproveche mejor las oportunidades de la era digital dentro de unos límites éticos y seguros. En 2020, la Comisión presentó una nueva estrategia de ciberseguridad de la Unión. Su objetivo es proteger Internet, un Internet global y abierto, mejorando las herramientas y los recursos para garantizar la seguridad y proteger los valores de la Unión. En resumen, esta nueva estrategia revisa las normativas sobre seguridad de las redes y los sistemas de información, insiste en la prevención de los ciberataques y facilita la cooperación de los países de la Unión con sus socios internacionales para poder responder mejor a ciberataques de gran magnitud. Para lograr sus fines, la Unión invertirá en investigación, innovación y despliegue en materia de ciberseguridad. En la presentación de la estrategia, el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, declaraba lo siguiente: invertir en ciberseguridad significa invertir en un futuro saludable para nuestros entornos en línea y en nuestra autonomía estratégica. Vivimos en un mundo en el que cuidar de nuestra seguridad, y especialmente de nuestra ciberseguridad, es cada vez más importante. Cuando sales de casa por la mañana, no te dejas las ventanas ni la puerta de casa abiertas. Y sin embargo, esto es exactamente lo que la mayoría de nosotros hacemos con nuestros aparatos electrónicos. Dejarlos a merced de ataques cibernéticos o de que nos roben los datos. Sí, tus datos personales importan y tú eres la persona más indicada para cuidar de ellos. Ayudándote a ti mismo, ayudas a la Unión Europea a proteger nuestra ciberseguridad a mayor escala. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Si deseas más información, visita la página web del Think Tank del Parlamento.
2: Zamislite sljedeće. Rano je jutro, a vi ste na željezničkom kolodvoru. Mirisi svježih peciva, kave i metala miješaju se u zraku. Na oglasnoj ploči dolazaka prikazuju se imena gradova na različitim jezicima, a ponekad i različitim pismima. Dvoje prijatelja se opraštaju. Putnik s ruksakom po treći put provjerava ima li sve sa sobom. A vi držite putnu kartu bez navedenog odredišta, jer vas zapravo vodi na nekoliko njih. Ona ne otkriva kamo idete, nego koliko ste daleko spremni ići. Ta putna karta je Interrail propusnica. Interrail propusnica dio je europske priče od 1972. A temelji se na ideji da ljude povezuje kretanje. Putujući prema nekom odredištu, u gradovima i na kolodvorima, putevi im se sjeku. Još 1959. uvedena je Eurail propusnica, koja osobama koje borave izvan Europe omogućava putovanje vlakom u brojnim europskim zemljama. No za osobe koje su boravile u Europi, ta mogućnost nije postojala. Stoga su se Europljani počeli pitati zašto ne postoji takva putna karta i za njih. Njihova želja ostvarila se 1972. Međunarodna željeznička unija osnovana 1922. radi obnove i ponovnog povezivanja željezničkih sustava nakon Prvog svjetskog rata, te je godine slavila okruglu 50. godišnjicu. Kako bi obilježila taj jubilej, osmislila je nešto uistinu značajno i inovativno. Jedinstvenu putnu propusnicu kojom se mladima omogućuje putovanje vlakom diljem Europe. Zamišljena je kao jednokratna karta i nazvana Interrail. Bila je namijenjena mladima do 21. godine za putovanje vlakom u 21. zemlji. Interes je bio golem. Prodano je oko 100.000 Interrail propusnica. Potražnja je bila toliko velika da je Međunarodna željeznička unija odlučila učiniti tu ponudu trajnom. No priča o Interrailu nije tu završila. Što vam on danas nudi? Pola stoljeća poslije, broj zemalja sudionica je porastao. S pomoću Interrail Global propusnice možete putovati u 33 zemlje. Od grčkih otoka pa sve do arktičkog kruga. Snižene cijene propusnice namijenjene su putnicima mlađima od 28 i starijima od 60 godina. No danas svi mogu koristiti Interrail propusnicu. Započeti tu pustolovinu nikad nije bilo lakše. Trebate samo posjetiti internetsku stranicu interrail.eu, odabrati trajanje putovanja od nekoliko dana do najviše 3 mjeseca, te kategoriju propusnice koja najbolje odgovara vašim potrebama. I propusnica za putovanje diljem Europe je vaša. Brzi, regionalni i noćni vlakovi, a na nekim mjestima čak i trajekti, dio su iste mreže. Jedino što trebate imati na umu jest da mjesto u nekim vlakovima treba rezervirati. Možete slijediti predloženi plan puta ili osmisliti vlastiti. Sve u svemu, fleksibilnost je velika prednost. Možete izmijeniti plan puta dok putujete, ovisno o tome kamo idete. To znači da možete ostati dulje u gradu koji vas uistinu očara. Možete promijeniti smjer. Možete sići negdje s vlaka samo zato što vam ime mjesta zvuči zanimljivo. Imate priliku zaputiti se u nepoznato i otkriti mjesta koja nisu uobičajena turistička središta. Čak i ako putujete sami, neće biti teško upoznati druge putnike. Inicijativa Interrail postala je toliko popularna da je samo 2024. kupljeno više od 746.000 propusnica koje su pokrile više od 1,4 milijardi kilometara. No zašto je to važno? Putujući vlakom, pridonosite razvoju održivijeg turizma, smanjujete negativan utjecaj turizma na okoliš i suzbijate klimatske promjene. Stefania Skevi iz Grčke imala je 24 godine kada je s ruksakom punim grickalica i instant fotoaparatom krenula na put Mediteranom. Od sjeverne Italije do azurne obale, pa skroz na sjever, sve do povijesnog grada Dunkerka. Poslušajmo kako je Interrail utjecao na njezino poimanje Europe. Interrail je promijenio moje razumijevanje daljina. Od sanjivih litica u Liguriji do pograničnog sela Ventimiglia. Sklopiš na trenutak oči i otvoriš ih u Francuskoj. Otkrivaš gradove koji ti se čine kao iz nekih drugih vremena, zahvaljujući njihovoj jedinstvenoj arhitekturi, hrani, ritmu života. No istovremeno osjećaš neku povezanost. Trgovi ti se počinju činiti poznatim. Atmosfera u kafiću je ista, iako se govori nekim drugim jezikom. Razgovori se vrte oko istih pitanja, poput identiteta, demokracije, budućnosti. Različiti jezici koji su u suštini Europa. Do novih političkih rasprava u Interrailu došlo je 2016. Europski parlament počeo je razmatrati kako iskoristiti potencijal Interraila za nadilaženje stereotipa i povezivanje mladih diljem Europe, čineći pritom propusnicu još dostupnijom. Ideja vodilja bila je da Interrail ne predstavlja samo putovanje iz razonode, nego poglavito ulaganje u vlastita znanja, znatiželju i bolje razumijevanje Europe. Manfred Weber, zastupnik u Europskom parlamentu, predočio je tu ideju pitanjem. Što kad bismo u budućnosti svakom Europljaninu koji napuni 18 godina dali na dar u ime Europske unije Interrail propusnicu, kako bi tijekom 3 tjedna mogao iskusiti svakodnevni život diljem Europe? Ta se ideja ostvarila 2018. u obliku inicijative Discover EU. Zahvaljujući njoj, 18-godišnjaci imaju priliku dobiti besplatnu Interrail propusnicu i otkriti Europu u vlastitom aranžmanu. Prijave su otvorene 2 puta godišnje. Mladi ispunjavaju kratak kviz o Europskoj uniji, a odabrani sudionici dobivaju Interrail propusnicu. Postoji jedno važno pravilo. Putovati prvenstveno vlakom. Inicijativa Discover EU provodi se i danas u sklopu programa Erasmus+. Priča o Interrailu, koja je počela kao jednokratna putna karta, prerasla je u čin odrastanja. Ona je otvoren poziv svima koji borave u Europi, neovisno o njihovoj dobi. Poziv da se ukrcaju u vlak, prelaze granice i iskuse iz prve ruke kako žive drugi Europljani. Stoga nabavite i vi svoju Interrail propusnicu i krenite u pustolovinu. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
3: Schengen.
4: Schengen.
5: Schengen.
3: Schengen.
6: Schengenområdet omfattar idag 27 länder i Europa, 23 EU-länder plus Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. I det här området kan man resa fritt från ett land till ett annat utan in- och utresekontroller, oavsett om man reser till lands, till sjöss eller med flyg. Det innebär att de enda gränskontrollerna sker vid de yttre gränserna, alltså mellan ett land som är med i Schengen och ett land som inte är det, till exempel mellan Polen och Ukraina. Schengenområdet har nyligen fått flera nya medlemmar. Kroatien kom med den 1 januari 2023. Dessutom beslutade EU-länderna enhälligt i slutet av 2023 att slopa gränskontrollerna till och från Bulgarien och Rumänien vid EUs inre luft- och sjögränser från och med den 31 mars 2024. Beslutet om att avskaffa kontrollerna vid landgränserna ska fattas senare. Det här betyder att det nu bara är två EU-länder som inte ingår i Schengen, Irland och Cypern. Cypern utvärderas just nu för att se om landet uppfyller alla krav för att få ansluta sig till det gränslösa Schengen.
5: Libre circulation des personnes.
3: Schengen.
4: Schengen.
5: Schengen.
3: Schengen. It's based on co-decision.
4: Problems at the border.
7: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
4: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
6: Irland är inte juridiskt bundet att ansluta sig till Schengenområdet, men kan när som helst ansöka. Men vad vi inte får glömma är att alla EU-medborgare är fria att röra sig över hela EU, oavsett om deras land har anslutit sig till Schengenområdet eller inte. När man passerar en gräns mellan ett EU-land som tillhör Schengen och ett som inte gör det, blir det för EU-medborgare bara fråga om en smärre gränskontroll, där bara identiteten kollas. För medborgare i länder utanför EU har Schengenländerna enhetliga villkor och förfaranden för att ansöka om korttidsvisum. Med ett sånt kan man röra sig fritt inom Schengenområdet i upp till 3 månader varje 6-månadersperiod. De som inte är EU-medborgare behöver inte alla ha något Schengenvisum i passet. Personer från USA och Australien till exempel slipper ansöka om det.
3: Schengen.
4: Schengen.
5: Schengen.
3: Schengen.
6: Schengen innebär tyvärr inte att man slipper alla sorters kontroller när man reser. Här är det viktigt att hålla isär gräns- och säkerhetskontroller. De senare utförs av säkerhetsskäl på bland annat flygplatser. Och även de som reser inom Schengenområdet måste gå igenom dem. En passagerare kan till exempel få styrka sin identitet för att visa att namnet på biljetten verkligen stämmer. Glöm inte heller att gränskontroller i undantagsfall kan återinföras tillfälligt om den allmänna ordningen eller den inre säkerheten allvarligt hotas i ett Schengenland. Det här har hänt några gånger, till exempel när Frankrike återinförde gränskontroller på grund av terroristhot.
3: Schengen.
4: Schengen.
5: Schengen.
3: Schengen.
6: Schengen handlar alltså inte bara om att underlätta resandet, utan också om att se till att hela området är tryggt och säkert. Schengenländerna har ett informationssystem som polisen och andra myndigheter använder för att föra in och få ut uppgifter om bland annat saknade eller efterlysta personer. Där kan brottsbekämpande organ från olika länder också samarbeta och se till så att säkerheten hålls på en hög nivå, särskilt när det gäller Schengenområdets yttre gränser. Nu till lite historia. Schengenområdet tog sin början 1985 när 5 EU-länder tog beslutet att avskaffa kontrollerna vid de inre gränserna. Man ville främja den europeiska integrationen efter andra världskriget och bygga upp ett förtroende länderna emellan genom att riva gränshindren. Själva namnet Schengen kommer från en liten kommun i Luxemburg där det ursprungliga avtalet undertecknades av de första medlemsländerna. Det så kallade Schengenregelverket, Schengenavtalet och de bestämmelser som hör till det, har varit en integrerad del av EUs lagstiftning i ungefär 20 år nu, tack vare Amsterdamfördraget. Idag, över 30 år efter att Schengenavtalet undertecknades, kan över 400 miljoner människor i Schengenområdet resa fritt. Schengen underlättar inte bara människors resande, oavsett om det gäller affärs- eller fritidsresor, utan ger en skjuts åt EUs ekonomi och förbättrar livskvaliteten för oss alla. Det får därför anses vara en av det europeiska integrationsprojektets största framgångar.
8: Kiedy myślimy o Parlamencie Europejskim, zwykle wyobrażamy sobie posłów głosujących w sali obrad. Tak naprawdę głosowania te odbywają się tylko raz w miesiącu podczas sesji plenarnych. A co to są te sesje plenarne i jak przebiegają? Co miesiąc, z wyjątkiem sierpnia, parlament przez 4 dni spotyka się na sesji plenarnej w Strasburgu. Dla każdej sesji plenarnej opracowywany jest porządek obrad. Regularnie odbywają się sesje dodatkowe, ale mają one miejsce w Brukseli. Sesje plenarne są kulminacją prac legislacyjnych. Nad przepisami posłowie pracują w komisjach parlamentarnych lub w grupach politycznych. Sesja plenarna to również czas, w którym posłowie biorą udział w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej i przedstawiają swoje opinie Komisji Europejskiej i Radzie. Posłowie mogą również zadawać pytania Komisji i Radzie podczas tak zwanej tury pytań. Podczas sesji plenarnych parlament może wyrazić swoją opinię na każdy temat, który uzna za ważny. Może również zwrócić się do Komisji Europejskiej, by przedłożyła wniosek w sprawie, którą jego zdaniem należy poruszyć. Ponadto posłowie regularnie przyjmują na posiedzeniach różne ważne osobistości, takie jak głowy państw, sygnaliści lub aktywiści. Jednak sesją plenarną dominują debaty i głosowania. Debaty i głosowania odbywają się nad różnymi rodzajami tekstów, w zależności od tematu i rodzaju procedury legislacyjnej. Najczęściej są to sprawozdania parlamentarne dotyczące wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej, czyli projektu przepisów. Teksty zazwyczaj najpierw omawia się na posiedzeniu plenarnym. Czas wystąpień jest bardzo krótki i zależy od liczby posłów, którzy poprosili o zabranie głosu. W przeciwieństwie do głosowań, które często są krótkie, debaty mogą trwać godzinami, jeśli wielu posłów chce zabrać głos. Posłowie zazwyczaj wypowiadają się w swoim języku ojczystym. Tutaj z pomocą przychodzą tłumacze ustni, którzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na pozostałe języki urzędowe Unii Europejskiej. Po debacie jest czas na głosowanie. Weźmy przykład sprawozdania w sprawie projektu przepisów. Podczas głosowania posłowie mogą zmienić tekst, czyli wprowadzić do niego poprawki i w ten sposób usunąć, przeformułować, zastąpić lub dodać treść. Posłowie najpierw głosują nad każdą poprawką z osobna, a następnie nad zmienionym tekstem jako całością. Tempo jest dość szybkie. Czasami głosuje się setki poprawek, jedną po drugiej. Wbrew powszechnemu przekonaniu, posłowie zazwyczaj głosują przez podniesienie ręki. Przewodniczący posiedzenia ustala, czy jest większość. Jak można sobie wyobrazić, najważniejsze jest, aby nie popełnić błędu. Dlatego w przypadku najmniejszych wątpliwości przewodniczący sesji prosi o głosowanie elektroniczne, co pozwala uzyskać dokładniejsze wyniki. Na posiedzeniu plenarnym Parlament Europejski zazwyczaj podejmuje decyzję bezwzględną większością oddanych głosów, to jest ponad połową oddanych głosów. Aby wynik głosowania był ważny, musi istnieć kworum, to jest musi być obecna co najmniej 1/3 posłów do parlamentu. Jeśli przewodniczący stwierdzi, że tak nie jest, głosowanie odracza się do następnego posiedzenia. Po głosowaniu nad tekstem posłowie mogą ponownie zabrać głos, aby wyjaśnić swój wybór lub wybór swojej grupy. Komisja Europejska może również zareagować na wynik głosowania i przedstawić swoje wnioski. Oczywiście podczas sesji plenarnej dzieje się znacznie więcej. Nie da się tego podsumować w jednym podcaście. Na przykład podczas sesji przyjmuje się roczny harmonogram prac parlamentu. Ustala się w nim tygodnie, w których spotykają się komisje parlamentarne i grupy polityczne. Dobrą wiadomością jest to, że debaty są zawsze transmitowane na żywo na oficjalnej stronie Parlamentu Europejskiego. Podczas sesji można też parlament zwiedzać. Można nawet usiąść na kilka chwil w sali obrad, aby śledzić to, co się dzieje. To świetny sposób, aby dowiedzieć się nieco więcej o tym, jak przebiegają sesje i poczuć prawdziwą demokrację w działaniu.

0: Konrad Adenauer to jedna z najważniejszych osób, które położyły podwaliny pod zjednoczoną Europę. Jako pierwszy kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, czyli powojennych Niemiec Zachodnich, wywarł głęboki wpływ zarówno na historię Niemiec, jak i całej Europy. Podczas rządów nazistów zrozumiał, że trwały pokój można osiągnąć tylko dzięki jedności. Adenauer odegrał kluczową rolę w procesie pojednania Niemiec i Francji. Dzięki niemu dwoje odwiecznych wrogów stało się sojusznikami i zapoczątkowało proces integracji europejskiej.
1: Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i Fakty. Opowiemy w nich o kobietach i mężczyznach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historie matek założycielek i ojców założycieli.

0: Dzisiaj przyjrzymy się bliżej historii pioniera Unii Europejskiej, Konrada Adenauera. Adenauer urodził się 5 stycznia 1876 roku w niemieckiej Kolonii, w skromnej, ale pracowitej rodzinie katolickiej. Do polityki wszedł, gdy ożenił się z Emmą Weyer, z bogatej i dobrze znanej kolońskiej rodziny. 3 lata po ślubie został prawą ręką burmistrza Maxa Wallrafa, który był wujkiem jego żony. Sukces zawodowy przyćmiły jednak osobiste tragedie. Żona Adenauera zmarła w 1916 roku, pozostawiając go z 3 dzieci. On sam miał poważny wypadek samochodowy i spędził kilka miesięcy w szpitalu. Mimo to jego kariera polityczna nadal się rozwijała. W 1917 roku Max Wallraff został federalnym ministrem spraw wewnętrznych, a Adenauera jednogłośnie wybrano na jego następcę. Tak stał się najmłodszym w Prusach włodarzem miasta. W 1919 roku Adenauer ponownie stanął na ślubnym kobiercu. Ze swoją drugą żoną, Augustę Zinsser, doczekał się 5 dzieci. Niestety jedno z nich zmarło zaledwie kilka dni po narodzinach.
1: Konrad Adenauer stał się jednym z najważniejszych polityków w Niemczech. Jego republikańskie poglądy oraz federalistyczne i chrześcijańskie wartości przysporzyły mu jednak wrogów wśród oponentów Republiki Weimarskiej, w tym komunistów i nazistów. Kiedy w 1933 roku naziści doszli do władzy, Adenauer nie zgodził się udekorować kolonii swastykami. W rezultacie natychmiast odwołano go ze stanowiska burmistrza i wygnano z rodzinnego miasta.
0: W sierpniu 1944 roku Adenauer został aresztowany. Udało mu się uciec, ale we wrześniu gestapo uwięziło go w Brauweiler. Było to słynne nazistowskie więzienie niedaleko Kolonii, gdzie przetrzymywano i torturowano więźniów politycznych. Po nieudanej próbie zamachu na Hitlera w lipcu 1944 roku naziści oskarżyli Adenauera, że jest przeciwnikiem reżimu. Adenauer został zwolniony z Brauweiler w listopadzie tego samego roku.
1: Po II wojnie światowej Konrad Adenauer musiał zmierzyć się z kolejną osobistą tragedią – śmiercią drugiej żony w marcu 1948 roku. Niedługo potem jego kariera znowu nabrała tempa. We wrześniu 1948 roku wybrano go na przewodniczącego Rady Parlamentarnej, która miała opracować nową konstytucję Republiki Federalnej Niemiec. Adenauer poświęcił się też tworzeniu partii Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, w skrócie CDU. Chciał w ten sposób zjednoczyć protestanckich i katolickich Niemców. Wreszcie w 1949 roku został pierwszym kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec. Miał wtedy 73 lata, był więc najstarszym kanclerzem w historii Niemiec. Niemniej stanowisko to piastował przez 14 lat. W tym czasie dążył przede wszystkim do tego, aby Niemcy stały się stabilną demokracją. Nie chciał, żeby horror III Rzeszy kiedykolwiek się powtórzył.
0: Pod rządami Konrada Adenauera Niemcy Zachodnie pogodziły się ze swoimi sąsiadami i dołączyły do Rady Europy, NATO i Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej. Adenauer zdecydowanie opowiadał się za utworzeniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Ostatecznie powstała ona po podpisaniu deklaracji Schumana 9 maja 1950 roku. Adenauer przyczynił się też do zawarcia traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą w 1957 roku. W przemówieniu, które wygłosił we francuskim Metz w czerwcu 1966 roku, wskazywał na korzyści wynikające z tej wspólnoty.
2: Jeśli stworzymy organizację, która pozwoli Francuzom monitorować wszystkie działania związane z niemiecką produkcją stali i wydobyciem węgla, a Niemcom to, co dzieje się we Francji, dzięki wzajemnej kontroli powstanie polityka oparta na zaufaniu.
1: Najmocniejszą stroną Konrada Adenauera była polityka zagraniczna. Po doświadczeniach II wojny światowej mocno wierzył, że jedyną drogą do trwałego pokoju i stabilności w Europie jest jedność. W 1963 roku Francja i Niemcy podpisały Traktat Elizejski, znany również jako Traktat Przyjaźni. Był to kamień milowy w pojednaniu tych dwóch państw po 100 latach animozji. Traktat odzwierciedlał strategię polityczną Adenauera i rolę, jaką widział dla Niemiec w Europie.
0: Podczas gdy Adenauer walczył o jedność Europy i pojednanie między Francją a Niemcami, po II wojnie światowej na dwie części rozpadł się jego własny kraj. Co gorsza, w 1961 roku, zaledwie kilka tygodni przed wyborami federalnymi, zniesiono mur berliński. Jednak sprawa muru nie przeszkodziła Adenauerowi wygrać czwartych z rzędu wyborów. Stanął do nich jako przedstawiciel koalicji, którą Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna i Unia Chrześcijańsko-Społeczna zawiązały z Wolną Partią Demokratyczną. Zgodnie z ustaleniami był kanclerzem przez połowę kadencji parlamentarnej. Ze stanowiska ustąpił w 1963 roku. W 1966 roku, w wieku 90 lat, zrezygnował też z funkcji przewodniczącego CDU. Tak zakończyła się jego kariera polityczna.
1: Konrad Adenauer, żartobliwie nazywany staruszkiem, zmarł 19 kwietnia 1967 roku w wieku 91 lat. Cały świat wspominał go jako polityka, któremu Niemcy zawdzięczały wolność, dobrobyt i bezpieczeństwo społeczne. Był to człowiek, który znacznie wpłynął na kształt dzisiejszej Europy. Walter Hallstein, pierwszy przewodniczący Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, zwrócił uwagę na znaczenie spuścizny Adenauera dla polityki europejskiej.
2: We wszystkich działaniach politycznych jest tyle siły, ile jest w nich nadziei. A w polityce europejskiej tej nadziei jest dużo. Zawdzięczamy to przede wszystkim temu człowiekowi. Dlatego wyrażamy uznanie dla jego przekonań i osiągnięć politycznych.
0: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: The European Ombudsman is an independent and impartial body which helps people, businesses and organizations facing problems with the EU's administration. By investigating complaints about maladministration by the EU institutions and bodies, the Ombudsman acts as an intermediary between people in the EU and the EU institutions. The term Ombudsman refers both to the independent body and the person leading it. Each year, the Ombudsman informs Parliament about its activities and presents a report to MEPs. Parliament elects the Ombudsman for a renewable five-year term. In December 2024, Teresa Anginiu was elected as Ombudsman. She is an independent human rights expert and academic researcher. She is a member of the Supervisory Committee of the European Anti-Fraud Office and previously served as Portugal's Deputy Ombudsman. Before Teresa Anginiu, Emily O'Reilly, a former journalist from Ireland, had been European Ombudsman since July 2013. You're probably wondering what sort of things are included under the term maladministration. Well, it includes administrative irregularities, cases of unfair treatment and discrimination, abuses of power, recruitment policies, as well as refusal or unnecessary delay in granting access to information in the public interest. When submitting a complaint, you must remember that you must first contact the institution concerned to try to solve the problem. If the issue is not resolved, you may then appeal to the Ombudsman. All complaints and requests may be sent in any of the 24 official EU languages. As an impartial body, the Ombudsman does not take instructions from any government or organisation. The Ombudsman can open inquiries on their own initiative, but they cannot investigate matters that are before the courts. In exceptional circumstances, the European Parliament may request the Court of Justice to dismiss the European Ombudsman if they no longer meet the conditions required to perform their duties or if they're guilty of serious misconduct. So how does the Ombudsman help? First of all, a simple way to solve a problem may simply be to inform the relevant institution about the issue. If that's not enough, the Ombudsman tries to reach a friendly solution to remedy the situation. And if that doesn't work, the Ombudsman may make recommendations to the institution. Should the given institution not accept the recommendations, the European Ombudsman can submit a special report to the European Parliament, which must then take the necessary steps. Let's look at an example from July 2024. In five separate inquiries, Emily O'Reilly, who was European Ombudsman at the time, found maladministration by the European Personnel Selection Office, better known as EPSO. The cases concerned the way in which EPSO dealt with complaints about its online recruitment tests. Candidates complained about problems launching the tests, excessive waiting times, and also about tools on the platform not working properly. In one of the inquiries, the Ombudsman suggested that EPSO explore whether it's possible to review the technical details of a candidate's test experience after the test is concluded, including the functionality of tools, by consulting technical logs. If possible, EPSO should insist on this feature being included in its next contract with a remote testing services provider. In the other four inquiries, Emily O'Reilly asked EPSO to contact the people who submitted complaints in order to find an appropriate and fair solution to each situation. But that's not all the European Ombudsman does. In addition to investigating specific complaints, the European Ombudsman has the power to proactively work on broader strategic issues. It draws attention to matters of public interest and looks into issues affecting the EU institutions and the democratic decision-making process. Let's go back to our example with EPSO. The Ombudsman carried out those five inquiries at the same time as another own initiative inquiry into EPSO's use of remote testing. In that inquiry's findings, she suggested that EPSO ensured that technical requirements do not place certain candidates at a disadvantage or prevent them from taking remote tests. She advised EPSO to make sure candidates have access to instructions on troubleshooting and submitting a complaint during tests, and to review its guidelines on complaint handling. Emily O'Reilly also recommended that EPSO ensure candidates have the possibility to take tests in physical testing centres if it's unable to address the negative implications that remote testing has for equality of opportunity. We should remember, however, that the European Ombudsman can't investigate complaints against national, regional or local administrations in member states, even when the complaints are about EU-related matters. In such cases, it may be more appropriate to contact national or regional ombudsmen. Each year, the Ombudsman's office handles more than 700 complaints from across the European Union and opens around 350 inquiries. Every year, the Ombudsman helps thousands of people, businesses and organisations facing problems with the EU's administration. It plays a key role in making sure that the EU is running smoothly. This podcast is brought to you by the European Union. You can listen to other podcasts on Europarl Radio.
4: De lange termijnbegroting van de EU staat bekend als het meerjarig financieel kader. Maar wat is precies het doel hiervan? Dankzij het meerjarig financieel kader kan de EU lange termijnprojecten plannen en daarin investeren. Ook bepaalt de EU ermee hoeveel geld ze voor de verschillende beleidsdomeinen beschikbaar kan stellen. De lange termijnbegroting biedt niet alleen financiële steun voor steden, regio's en bedrijven, maar ook voor miljoenen studenten en duizenden onderzoekers en NGO's. Ook worden de begrotingsmiddelen ingezet om te investeren in onder andere gezondere en veiligere voedingsmiddelen, nieuwe en betere wegen, spoorwegen en luchthavens, een schoner milieu en een verhoogde veiligheid aan de buitengrenzen van de EU. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. En in deze podcast kom je meer te weten over het meerjarig financieel kader. Het meerjarig financieel kader, oftewel het MFK, is het lange termijn begrotingsplan van de Europese Unie. Daarin zijn de prioriteiten en limieten van de EU-uitgaven voor meerdere jaren vastgelegd. Op die manier kan de EU haar financiële middelen afstemmen op haar politieke en economische doelstellingen. Het huidige MFK is vastgesteld voor een periode van 7 jaar en loopt nog tot en met 2027. In dit kader wordt voor elk jaar de structuur van de begroting weergegeven, dat wil dus zeggen de inkomsten en uitgaven van de EU. Ook kan de EU hiermee tegenstrijdige belangen van de EU-landen in evenwicht brengen. Daarnaast wordt in de lange termijnbegroting bepaald hoe de financiële middelen van de EU over de verschillende beleidsdomeinen zullen worden verdeeld. Denk maar aan financiering voor minder ontwikkelde regio's, landbouw en plattelandsontwikkeling, humanitaire hulp en investeringen in de groene en de digitale transitie en in het buitenlands beleid van de EU. Laten we even de geschiedenis induiken. Met de ondertekening van de verdragen van Rome in 1957 werden de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie opgericht. Beide gemeenschappen werden gefinancierd via bijdragen van de EU-landen. Dankzij het zogenoemde eigen middelenbesluit van 1970 beschikte de Europese Economische Gemeenschap over eigen financiële middelen. Het concept van het meerjarig financieel kader, oftewel het MFK, ontstond als reactie op een reeks begrotingscrisissen in de jaren 80. De Raad en het Europees Parlement slaagden er toen namelijk niet in tijdig een akkoord te bereiken over de begroting voor het volgende jaar. Het allereerste akkoord tussen de Europese instellingen over een meerjarenbegrotingsplan werd in 1988 gesloten. Pas met het Verdrag van Lissabon, dat in 2009 in werking trad, werd dit akkoord omgezet in het meerjarig financieel kader, een juridisch bindend besluit. In het huidige MFK, dat nog loopt tot 2027, is de EU-begroting vastgesteld op meer dan 1,2 biljoen euro. Met dit bedrag kan de EU haar prioriteit ondersteunen, zoals digitale innovatie, de groene transitie en het herstel na de COVID-19-pandemie. De huidige lange termijnbegroting van de EU opstellen was echter geen eenvoudige taak. Want toen de onderhandelingen in 2018 begonnen, stond de EU voor verschillende grote uitdagingen. Zo wilde het Verenigd Koninkrijk op dat moment uit de EU stappen en moesten er middelen worden vrijgemaakt voor nieuwe prioriteiten, zoals klimaatactie en digitale infrastructuur. Later brak ook nog eens de COVID-19-pandemie uit. Eind 2020, na intensieve onderhandelingen, werd uiteindelijk een akkoord bereikt over het MFK. De EU besloot om het te koppelen aan een herstelfonds genaamd Next Generation EU, dat toen 750 miljard euro bedroeg. Het doel hiervan was om de Europese economieën die het zwaarst door de pandemie getroffen waren, te herstellen. Met de oprichting van Next Generation EU werden verschillende subsidies en leningen ingevoerd om de EU-landen te ondersteunen. En dit was echt revolutionair. Het huidige MFK bevat de uitgavenprioriteiten van de EU voor de periode 2021 tot en met 2027. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn de groene en de digitale transitie. De EU wijst een groot deel van de middelen toe aan klimaatinitiatieven. Zo streeft ze ernaar om tenminste 30% van de middelen uit de begroting en Next Generation EU te gebruiken voor de financiering van klimaatgerelateerde doelstellingen. Daarnaast financiert de EU niet alleen de groene en de digitale transitie, maar biedt ze ook financiële steun aan alle Europese regio's om groei te stimuleren. Dit doet ze via mechanismen zoals de herstel- en veerkrachtfaciliteit, die de kern van Next Generation EU vormt. Ook het cohesiefonds en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, die gericht zijn op een duurzame ontwikkeling in de hele EU, spelen hierbij een belangrijke rol. Verder zijn ook onderzoek en innovatie cruciaal in de lange termijnbegroting. Dat blijkt uit de inspanningen van de EU om programma's op dit gebied, zoals Horizon Europa, te versterken. Een ander deel van de middelen gaat dan weer naar defensie en buitenlandse betrekkingen, zodat de EU sterker kan staan op het gebied van veiligheid en internationale samenwerking. In de loop van de jaren is het MFK een flexibel instrument gebleven. Zo bleek het opgewassen tegen nieuwe uitdagingen, zoals inflatie, energiecrisissen en geopolitieke spanningen. In februari 2024 werd het meerjarig financieel kader herzien als reactie op de veranderende politieke en economische omstandigheden, waardoor de EU-middelen onder druk kwamen te staan. Zo moest de EU veranderingen doorvoeren vanwege de inflatie en moesten de gevolgen van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne zien aan te pakken. Ook energiecrisissen en hogere defensieuitgaven hebben ertoe geleid dat er wijzigingen in de begroting moesten worden aangebracht. De EU besloot dan ook extra middelen toe te wijzen om de defensie van de EU te versterken en Oekraïne te ondersteunen tijdens het aanhoudende conflict. Verschillende sectoren en dan vooral de energie- en infrastructuursector hebben momenteel te maken met stijgende kosten. Om die hogere kosten op te vangen, heeft de EU inflatiecorrecties uitgevoerd. Ook herhaalde de EU in de herziening van het MFK dat ze zich sterk wil maken voor de groene transitie en voor investeringen in technologie, door meer middelen uit te trekken voor hernieuwbare energie en digitale infrastructuur. Het meerjarig financieel kader wordt niet alleen door de EU-landen vastgesteld. Er is een strenge goedkeuringsprocedure opgezet waarin het Europees Parlement een cruciale rol speelt. Maar hoe gaat dit precies in zijn werk? Het MFK wordt vastgesteld volgens een bijzondere wetgevingsprocedure. Dit betekent dat het parlement eerst zijn goedkeuring moet geven voordat de Raad hierover kan beslissen. Net als de andere instellingen met een belangrijke rol in de EU-begroting, moet het parlement erop toezien dat de jaarlijkse begrotingsuitgaven van de EU de vastgestelde plafonds van het MFK niet overschrijden. Bovendien beoordeelt het parlement elk onderdeel van de begroting om ervoor te zorgen dat de toewijzing van de middelen in overeenstemming is met de doelstellingen van de EU. Denk bijvoorbeeld aan klimaatactie, innovatie en sociale cohesie. Verder speelt het parlement een essentiële rol bij tussentijdse evaluaties of herzieningen van het MFK. Zo heeft het in februari 2024 veranderingen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat de uitgaven van de EU haar veranderende prioriteiten blijven weerspiegelen. Hoewel de EU-landen dus vaak de overhand hebben in besprekingen over het MFK, heeft het Europees Parlement een grote invloed op het uiteindelijke resultaat en moet het erop toezien dat daarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van burgers en de lange termijn doelstellingen van de EU. Ook nu staat de EU voor nieuwe uitdagingen, zoals geopolitieke spanningen en economische druk. Daarom blijft het meerjarig financieel kader de sleutel tot vooruitgang. De recente herziening van 2024 laat ons zien hoe belangrijk wijzigingen aan het MFK zijn om stabiliteit en groei voor alle EU-landen te garanderen en tegelijk wereldwijde crisissituaties aan te pakken. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
5: metų Lux Europos Publikos Kino apdovanojimas. 2024 metų Lux Europos publikos kino apdovanojimą laimėjo filmas Mokytojų kambarys. Vokiečių režisieriaus Ilkero Četako režisuotas filmas Mokytojų kambarys pasakoja apie jauną vidurinės mokyklos mokytoją Karlą, kuris savo idealizmu išsiskiria iš kitų mokytojų. Kai keletas neišaiškintų vagysčių apkartina mokytojų kolektyvo atmosferą, Karla nusprendžia imtis tyrimo.
6: Achtung, fertig, los!
7: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
8: Wer sitzt hier?
9: Oskar sitzt da.
8: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
9: Ich hab keins.
10: Und das hier?
8: Freunde, wessen Platz ist das?
11: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
7: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
5: Mokytojų kambarys laimėjo 5 Vokietijos kino apdovanojimus, taip pat apdovanojimą Europa Cinemas Label kaip geriausias Europos filmas ir apdovanojimą Arthouse Cinema Award tarptautinio Berlyno kino festivalio programoje Panorama.
12: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
13: Sind noch alle?
14: Ist alles okay?
13: Hey.
15: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, riech ich ihm die Beine.
16: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
17: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
16: Wie
10: schämen Sie sich.
13: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so
14: ausschalten.
18: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
19: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
5: Į finalą taip pat pateko filmai 20 tūkstančių bičių rūšių, Nukritę lapai, Adamant ir Pirties seserys. Žiūrovai galėjo balsuoti dėl visų 5 filmų, kurie buvo rodomi visoje Europoje. Nugalėtojas buvo išrinktas sudėjus publikos ir Europos parlamento narių balsus. Kiekviena grupė turėjo po 50% balsų. Lux Europos publikos kino apdovanojimu siekiama atkreipti dėmesį į filmus, kuriuose nagrinėjamos aktualios socialinės ir politinės temos. Šio apdovanojimo tikslas – paskatinti diskusijas ir filmus naudoti europietiškai tapatybei stiprinti. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento internetinis radijas Europarl Radio. 2004 metų gegužės 1 diena yra svarbi istorinė data 10 Europos šalių. Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovenija ir Vengrija prisijungė prie Europos Sąjungos. Tai buvo šventiška vienybės ir neribotų galimybių akimirka. Dabar išsamiau papasakosime apie šį svarbų įvykį. Per savo istoriją Europos Sąjunga plėtėsi ir naujas valstybės narės priėmė ne kartą. 2004 metais įvyko didžiausia jos plėtra, kai jos narėmis tapo 10 naujų šalių – Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovenija ir Vengrija. Prisijungus šioms šalims Europos Sąjunga sudarė 25 valstybės narės. Tačiau tų laikų vizija buvo Europos Sąjunga išplėsti iki 30 valstybių narių. Kodėl šis plėtros etapas toks svarbus? Visų pirma todėl, kad tuo pat metu prie Europos Sąjungos prisijungė daugiausia šalių. Tai padarė 3 buvusios Sovietų Respublikos – Estija, Latvija ir Lietuva – 4 anksčiau Sovietų Sąjungos įtakoje buvusios aplinkinės šalys – Čekija, Lenkija, Slovakija ir Vengrija, viena buvusi Jugoslavijos šalis – Slovenija ir 2 Viduržemio jūros šalys – Kipras ir Malta. Visos jos tapo Europos Sąjungos valstybėmis narėmis. Šios šalys pradėjo glaudesnio bendradarbiavimo, gerovės ir solidarumo etapą. Ši plėtra reiškia gerokai daugiau nei tiesiog Europos Sąjungos narių skaičiaus padidėjimas. Tai buvo geopolitinis pokytis, nuo kurio priklausė būsimų Europos kartų ateitis. Po šios plėtros Europos Sąjungos teritorija išsiplėtė į rytus ir sustiprėjo jos kaip Europą stabilizuojančios jėgos vaidmuo. Kodėl šios valstybės norėjo tapti Europos Sąjungos narėmis? Daugeliui jų Europos Sąjunga reiškė pasirinkimą eiti demokratijos, laisvės ir galimybių keliu. Ši plėtra įvyko Vidurio ir Rytų Europoje žlugus komunistų režimams, ir tai buvo galimybė šioms šalims pereiti prie demokratijos ir rinkos ekonomikos. Ši istorinė plėtra nuo 15 iki 25 valstybių narių buvo ilgo stojimo proceso rezultatas. Jis reiškė iki tol pusę amžiaus geležinės uždangos padalytos ir šaltąjį karą išgyvenusios Europos susivienijimą. metų plėtra taip pat padarė didelį poveikį Europos Sąjungos daugiakalbystei. Šioje srityje teko atlikti kaip niekada didelę užduotį. Oficialiųjų kalbų skaičius išaugo nuo 11 iki 20. Naujosiomis 9 kalbomis tapo čekų, estų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, slovakų, slovėnų ir vengrų kalbos. Europos parlamento vertimų raštų tarnyboje buvo sukurti 9 nauji vertimo raštų skyriai. Prieš plėtrą, kai vyko derybos dėl narystės, tuometiniai kalbų srities darbuotojai rengėsi priimti naujas kalbas ir intensyviai jų mokėsi. Turtinga daugiakalbystė tapo Europos Sąjungos įsipareigojimų įtraukčiai ir įvairoviai liudijimu. Kiekviena kalba nėra tik komunikacijos priemonė, tai ir langas į šalies istoriją, kultūrą ir tapatybę. Užtikrindama vertimą raštu ir žodžiu, Europos Sąjunga sudaro galimybę visiems reikšti savo nuomonę. Po 2004 metais įvykusio penktojo plėtros etapo, kai prie Europos Sąjungos prisijungė 10 naujų šalių, vėliau 2007 į ją įstojo Bulgarija ir Rumunija, o 2013 Kroatija. Per 20 pasiekta pažanga ir 2004 plėtros poveikis Europoje vis dar juntamas. Europos Sąjunga dar kartą parodė, kad jos vaidmuo nešti viltį ir užtikrinti pažangą bei bendradarbiavimą nuolat besikeičiančiame pasaulyje. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
10: Evropský veřejný ochránce práv je nezávislý a nestranný orgán. Pomáhá jednotlivcům, podnikům a organizacím, kteří narazí na problémy se správou Evropské unie. Vyšetřuje případy nesprávného úředního postupu v unijních orgánech a institucích a slouží tak jako prostředník mezi unií a občany. Veřejným ochráncem práv se rozumí jak příslušný orgán, tak i osoba, která stojí v jeho čele. Veřejný ochránce či veřejná ochránkyně práv o své činnosti každoročně informuje Evropský parlament a podává poslancům zprávu. Evropského veřejného ochránce práv volí Evropský parlament na 5 s možností dalšího prodloužení. V únoru 2025 do funkce nastupuje vědecká pracovnice a nezávislá expertka na lidská práva Teresa Anjinu. Ta je rovněž členkou dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům a dříve pracovala jako zástupkyně veřejného ochránce práv v Portugalsku. Štafetu přebírá po bývalé irské novinářce Emily O'Reilly, která byla veřejnou ochránkyní práv od roku 2013. Možná si kladete otázku, co si vůbec představit pod pojmem nesprávný úřední postup. Může se jednat o administrativní nesrovnalosti, nespravedlivé zacházení a diskriminaci, ale také zneužití pravomoci, nespravedlivou náborovou politiku, neposkytnutí odpovědi nebo odepření přístupu k informacím veřejného zájmu. Stěžovatel se může obrátit na veřejného ochránce práv, pokud se mu nepodařilo vyřešit záležitost přímo s daným orgánem. Žádost může podat v kterémkoliv ze 24 úředních jazyků Evropské unie. Veřejný ochránce práv je nestranný a nepřijímá pokyny od žádné vlády ani organizace. Může zahájit šetření z vlastního podnětu, ale nemá možnost zasahovat do vyšetřování záležitostí, které jsou předmětem soudního řízení. Za výjimečných okolností a na žádost Evropského parlamentu může Soudní dvůr veřejného ochránce práv odvolat, pokud už nesplňuje podmínky nezbytné pro výkon své funkce nebo se dopustil vážného pochybení. Jak může veřejný ochránce práv zasáhnout v praxi? Za prvé, k vyřešení problému často stačí daný orgán upozornit a informovat. Pokud to nepomůže, usiluje veřejný ochránce práv o to, aby se situace vyřešila vzájemnou dohodou. V případě, kdy se dohody nepodaří dosáhnout, může danému orgánu vydat doporučení. Pokud orgán toto doporučení nepřijme, má Evropský veřejný ochránce práv možnost předložit zvláštní zprávu Evropskému parlamentu, který musí přijmout nezbytná opatření. Uveďme jeden příklad z července 2024. Veřejná ochránkyně práv Emily O'Reilly tehdy v 5 samostatných šetřeních zjistila, že Evropský úřad pro výběr personálu, známý také jako EPSO, postupoval nesprávně při vyřizování stížností na své náborové testy online. Uchazeči si stěžovali zejména na problémy se spuštěním testů, špatně fungující nástroje na testovací platformě a nepřiměřeně dlouhé načítání. V jednom z šetření veřejná ochránkyně práv úřad EPSO požádala, aby zjistil, jestli je možné technické podmínky testu a fungování různých nástrojů ověřit zpětně, a to nahlédnutím do technických registrů. EPSO by podle ní mělo trvat na tom, aby byla tato možnost zahrnutá do příští smlouvy s poskytovatelem služeb distančního testování. V dalších čtyřech šetřeních vyzvala Emily O'Reilly úřad EPSO, aby stěžovatele kontaktoval a pokusil se s každým z nich nalézt co nejvhodnější a nejspravedlivější řešení. To ale není všechno. Kromě šetření týkajících se konkrétních stížností se může Evropský veřejný ochránce práv také proaktivně zabývat obecnějšími strategickými otázkami. Upozorňuje na témata veřejného zájmu a řeší problémy, které se týkají orgánů Evropské unie a demokratického rozhodovacího procesu. Vraťme se k našemu příkladu, který se týkal úřadu EPSO. Veřejná ochránkyně práv provedla zmíněných pět šetření spolu s dalším šetřením z vlastního

0: To understand the Maastricht Treaty, we first need to set the stage with a bit of historical context. The European project began in the wake of the devastation of World War II. European governments were determined to prevent another war, and their idea was that economic cooperation would lead to lasting peace. Out of this determination, they created the European Coal and Steel Community in 1951, followed by the European Economic Community and the European Atomic Energy Community in 1957 through the Treaty of Rome. The next major step was the Single European Act of 1986, which aimed to create a single market within the European Economic Community by 1992. The single market would ensure the free movement of goods, services, people, and capital. However, by the late 1980s, the members of the European Economic Community felt the need for even closer integration, not just economically, but also politically.
1: The Maastricht Treaty, officially known as the Treaty on European Union, was signed on the 7th of February 1992 in Maastricht, a city in the southeast of the Netherlands, by the then 12 members of the European Communities. It entered into force on the 1st of November 1993 after being ratified by all members. The Maastricht Treaty was groundbreaking in several ways. Primarily, it formally established the European Union, transforming the European Economic Community into a more cohesive and comprehensive union. Another significant innovation introduced by the Maastricht Treaty was EU citizenship. This new concept allowed citizens to move and reside freely within the European Union. It also granted them the right to vote and stand in local and European Parliament elections in any EU country, fostering a stronger sense of European identity and unity. One of the most significant aspects of the Maastricht Treaty was the blueprint it set out for the Economic and Monetary Union. This ultimately led to the introduction of the euro as a common currency, with the aim of boosting economic stability and facilitating trade and travel among EU countries. The treaty created a European Union based on three pillars. The first pillar covered the European communities and included economic, social, and environmental policies. The second pillar was the Common Foreign and Security Policy, aimed at ensuring a unified external presence and security strategy. The third pillar was Justice and Home Affairs, which focused on cooperation in law enforcement, judicial matters, and immigration policies. The treaty significantly enhanced the role of the European Parliament by introducing the co-decision procedure, which increased its legislative powers, making it a co-legislator with the Council of the European Union in many policy areas. This treaty also expanded Parliament's influence over the European Commission, giving it the authority to approve or reject the proposed candidate for Commission President and the Commission as a whole. Additionally, Parliament's role in budgetary matters was strengthened, giving it more control over the EU budget. These developments in Parliament's role have helped make the EU's decision-making process more transparent and representative of its citizens' will.
0: The Maastricht Treaty was subsequently updated with the Amsterdam and the Nice treaties. The Amsterdam Treaty was signed on the 2nd of October 1997 and entered into force on the 1st of May 1999. It aimed to streamline the EU institutions in preparation for future enlargements. It also introduced the concept of enhanced cooperation, which allows a group of EU countries to move forward in certain areas even if others don't want to join immediately. This flexibility was crucial for accommodating the diverse needs and interests of an expanding EU. By incorporating the social chapter into EU law, the Amsterdam Treaty emphasised the importance of social rights, employment and non-discrimination. It also aimed to create an area of freedom, security and justice, leading to closer cooperation between EU countries in areas such as asylum, immigration and judicial matters. Furthermore, the treaty also strengthened the common foreign and security policy by creating the role of the EU's chief diplomat. This position is also known as the High Representative for Foreign Affairs, and its introduction has enhanced the EU's ability to act cohesively on the international stage. Additionally, the Amsterdam Treaty reformed the institutions to improve their efficiency, and it extended the co-decision procedure and increased the powers of the European Parliament.
1: The Nice Treaty was signed on the 26th of February 2001 and came into force 2 years later. It was primarily focused on preparing the EU for its largest enlargement to date, with the accession of 10 new countries in 2004. It adjusted the voting weights in the Council, changed the composition of the European Commission, and extended the use of qualified majority voting. These changes were essential to ensure that the EU's decision-making processes remained efficient and effective with a larger number of member countries.
0: The Maastricht Treaty and the Amsterdam and Nice Treaties that went on to update it were crucial steps in the European integration process. The Maastricht Treaty laid the foundation for the EU as we know it today by introducing significant political, economic and social changes. The Amsterdam and Nice Treaties built upon this foundation, addressing institutional issues and preparing the EU for expansion. These treaties reflect the dynamic and evolving nature of the European Union, and they demonstrate its ability to adapt and reform in response to new challenges and opportunities. As the EU continues to grow and change, these foundational treaties remain cornerstones of its structure and governance.
1: You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezależnym i bezstronnym organem, który pomaga obywatelom, przedsiębiorstwom i organizacjom, gdy napotykają oni problemy w kontaktach z administracją Unii. Rzecznik bada przypadki niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach Unii. W ten sposób działa jako pośrednik między obywatelami a instytucjami europejskimi. Termin Rzecznik Praw Obywatelskich odnosi się zarówno do organu, jak i osoby stojącej na czele tego niezależnego urzędu. Każdego roku Rzecznik Praw Obywatelskich składa Parlamentowi sprawozdanie ze swojej działalności. Rzecznika Praw Obywatelskich wybiera Parlament Europejski na odnawialną 5-letnią kadencję. Od grudnia 2024 roku funkcję tę pełni Teresa Anginio, niezależna ekspertka w dziedzinie praw człowieka i badaczka uniwersytecka. Jest ona również członkinią Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, a wcześniej była zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich Portugalii. Przed nią stanowisko Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich od lipca 2013 roku piastowała Emily O'Reilly, była irlandzka dziennikarka. Zastanawiasz się pewnie, co kryje się pod ogólnym terminem niewłaściwe administrowanie. Cóż, chodzi o nieprawidłowości administracyjne, niesprawiedliwe traktowanie i dyskryminację, ale także nadużycia władzy, niewłaściwą politykę rekrutacyjną czy brak odpowiedzi lub odmowę dostępu do informacji będących przedmiotem zainteresowania publicznego. Skarżący muszą jednak najpierw skontaktować się z instytucją, która w ich ocenie dopuściła się nieprawidłowości i spróbować problem rozwiązać bezpośrednio. Dopiero potem, jeśli sytuacja pozostanie nierozwiązana, mogą zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich. Skargi można składać w dowolnym z 24 języków urzędowych Unii Europejskiej. Jako bezstronny organ, Rzecznik Praw Obywatelskich nie otrzymuje instrukcji od żadnego rządu ani organizacji. Może wszczynać dochodzenia z własnej inicjatywy, ale nie może badać spraw będących przedmiotem postępowania sądowego. Rzecznika Praw Obywatelskich można odwołać, ale takie prawo ma tylko Trybunał Sprawiedliwości. Może to mieć miejsce w wyjątkowych okolicznościach i na wniosek Parlamentu Europejskiego, jeżeli rzecznik nie spełnia już warunków wymaganych do wykonywania funkcji lub jeżeli dopuścił się poważnego uchybienia. Jak interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich? Pierwszym, bardzo prostym sposobem na rozwiązanie problemu jest po prostu poinformowanie o nim danej instytucji. Jeśli to nie wystarczy, rzecznik próbuje osiągnąć polubowne porozumienie. Jeśli to się nie powiedzie, rzecznik może wydać zalecenia danej instytucji. A jeśli instytucja nie zaakceptuje zaleceń, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może przedłożyć specjalne sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, który następnie musi podjąć niezbędne działania. Weźmy przykład z lipca 2024 roku. W 5 odrębnych dochodzeniach ówczesna Rzecznik Praw Obywatelskich Emily O'Reilly stwierdziła niewłaściwe administrowanie przez Europejski Urząd Doboru Kadr, lepiej znany jako EPSO. Uznała, że urząd niewłaściwie rozpatrywał skargi dotyczące internetowych testów rekrutacyjnych. Kandydaci skarżyli się na problemy z uruchomieniem testów, nieprawidłowe działanie narzędzi na platformie testowej i zbyt długi czas oczekiwania. W jednej ze spraw rzecznik zasugerowała, aby EPSO zbadało, czy można sprawdzić wstecz w dokumentacji techniczne aspekty odbytego testu i zobaczyć, jak funkcjonowały różne narzędzia. EPSO powinno, o ile to możliwe, nalegać na uwzględnienie tej funkcji w następnej umowie z dostawcą testów zdalnych. W pozostałych 4 dochodzeniach Emily O'Reilly poprosiła EPSO, by urząd skontaktował się ze skarżącymi i znalazł odpowiednie i sprawiedliwe rozwiązanie dostosowane do danej sytuacji. Ale to nie wszystko. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje konkretne skargi, ale może też pracować nad szerszymi kwestiami politycznymi. Zwraca uwagę na interes publiczny i bada kwestie dotyczące instytucji Unii i demokratycznego procesu decyzyjnego. Weźmy ponownie przykład EPSO. Rzecznik przeprowadziła tych 5 dochodzeń w tym samym czasie, co inne dochodzenie w sprawie korzystania przez EPSO z testów zdalnych. Prowadziła je z własnej inicjatywy. We wnioskach z tego dochodzenia zasugerowała, że EPSO powinno zadbać o to, by wymagania techniczne nie były niekorzystne dla niektórych kandydatów, ani nie uniemożliwiały im zdalnego zdawania testów. Zaleciła także, aby kandydaci mogli skorzystać z instrukcji dotyczących rozwiązywania problemów i składania skarg podczas testów. EPSO powinno też uaktualnić swoje wytyczne dotyczące składania skarg. Emily O'Reilly zasugerowała również, że EPSO powinno dopilnować, aby kandydaci mogli znów przystępować do testów w ośrodkach, jeśli urząd nie rozwiąże problemów dotyczących równości szans podczas testów zdalnych. Należy jednak zauważyć, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie może badać skarg dotyczących krajowych, regionalnych lub lokalnych organów administracji w państwach członkowskich, nawet jeśli skargi te dotyczą spraw unijnych. W takich przypadkach właściwymi organami są rzecznicy krajowi lub regionalni. Każdego roku Biuro Rzecznika rozpatruje ponad 700 skarg z całej Unii Europejskiej i otwiera ponad 350 postępowań. Pomaga osobom fizycznym, przedsiębiorstwom i organizacjom, które napotykają problemy w kontaktach z administracją Unii. Przyczynia się do tego, że Unia Europejska funkcjonuje sprawnie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europar Radio.
3: مع كل شهر للإنفازيون في أسكالة صحيحة روسيا في أوكرانيا تبقى الدية الإمباكت أمبينتالي تبقى يزديد بموت رابدو الإردة الديغة تكهوفكا في جونيو 2023 kompli tiżżid il-ħsara kkawżata fuq in-natura u ġibdet ukoll l-attenzjoni internazzjonali fuq id-dimensjoni ambjentali tal-gwerra. F'dan il-podcast se niskopru aktar dwar l-impatt enormi li dan il-konflitt ħalla fuq l-ambjent. Minn meta faqqaw l-ostilitajiet tal-2014 u speċjalment minn mindu r-Russja bdiet l-invażjoni fuq skala sħiħa tagħha tal-Ukrajna fl-24 ta' frar 2022, il-konflitt mhux biss wassal għaluf ta' vittmi, kriżi tar-rifuġjati u xokk ekonomiku, iżda għamel ukoll ħsara kbira lill-ambjent. Il-gwerra tar-Russja ħallit ġrieħi profondi fuq il-pajsaġġ naturali madwar l-Ukrajna. Il-ħsara lill-faċilitajiet industrijali kkawżat tniġġis qawwi tal-arja, tal-ilma u tal-ħamrija u esponiet lin-nies għal sustanzi kimiċi tossiċi u ilma kontaminat. Il-gwerra kellha wkoll impatt negattiv fuq il-biodiversità rikka tal-Ukrajna. In-nirien fil-foresti, id-deforestazzjoni, l-isplużjonijiet u l-bini ta' fortifikazzjonijiet kollha kemm huma qed jagħmlu ħsara lill-ħajja selvaġġa u jeqirdu l-habitats naturali, inkluż il-habitats protetti fir-riservi ta' biosfera u fil-parks nazzjonali. Il-bombardament madwar l-impjant tal-enerġija nukleari ta' Zaporizhzhia li huwa l-akbar wieħed fl-Ewropa żied ukoll it-ħassib dwar is-sikurezza. Skont il-Ministeru għall-Protezzjoni Ambjentali u r-Riżorsi Naturali tal-Ukrajna, mill-bidu tal-gwerra sa nofs Lulju 2023, l-invażjoni tar-Russja kkawżat madwar 53 biljun euro fi ħsara ambjentali. Il-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent qed jivvaluta l-impatt ambjentali tal-gwerra fuq il-pajjiż. Il-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent enfasizza li l-Ukrajna qed tiffaċċja diversi kriżijiet assoċjati ma' sustanzi kimiċi, il-munizzjon u t-tagħmir militari, il-preżenza ta' firxa ta' sustanzi niġġiża u l-ħsara kkawżata lill-infrastruttura ewlenija, iż-żoni urbani u z-żoni naturali. Il-gwerra kkompromettiet ukoll il-produzzjoni agrikola fl-Ukrajna. Li hija vitali mhux biss għall-ekonomija tal-pajjiż, iżda wkoll għas-sigurtà tal-ikel globali. Id-degradazzjoni fiżika u t-tniġġis kimiku mifrux kkawżat mill-minjieri u l-industrija affettwati kif ukoll il-munizzjon splodut kellhom impatt serju fuq miljuni ta' ettari ta' art agrikola Ukrena. Fis-6 ta' Ġunju 2023, il-forzi Russi, kif tissuġġerixxi l-evidenza, erdu d-diga ta' Kahovka, li kienet l-akbar diga fl-Ukrajna. Ħafna kkundannaw il-erda ta' diga u kwalifikawha bħala ekoċidju u l-għar diżastru ambjentali fl-Ewropa minn Chernobyl dawn. L-għarar katastrofiku ħalla eluf ta' ettari ta' art taħt l-ilma u ħasat il-ħajja ta' għexieren ta' nies u spostja eluf. Barra minn hekk, l-għarar ipprevjena l-aċċess normali għall-ilma tax-xorb u wassal għat-tkissir ta' sistemi ta' irrigazzjoni. Minn barra dan, ġew rilaxxati ħafna tunnellati ta' kontaminanti. Dawn is-sustanzi niġġiża niżlu l-isfel ma' xmara Dnipro lejn il-Baħar l-Iswed li jmiss ma' 6 pajjiżi, inklużi r-Rumanija u l-Bulgarija, u huwa konness mal-Baħar Mediterran. Dan affettwa wkoll l-ekosistemi tal-baħar fir-reġjun u f'pajjiżi oħra. Il-erda tad-diga waslet ukoll għal tħassib akbar dwar is-sikurezza għall-impjant tal-enerġija nukleari ta' Zaporizhzhia, peress li d-diga kienet is-sors primarju għall-provvista tagħha ta' ilma tkessih għalkemm jeżistu sorsi alternattivi. L-Ukrajna trid li r-Russja tħallas kumpensi inklusa l-ħsara ambjentali. Flimkien ma' sħab internazzjonali tagħha hija qed tesplora modi biex tiżgura li Mosca tinżamm responsabbli. Fil-waqt li l-ekoċidju ilu elenkat bħala reat kriminali fil-kodiċi kriminali tal-Ukrajna mill-2001, ħafna jargumentaw li l-każ għandu jiġi segwit fuq il-livell internazzjonali biex jiġi garantit livell adekwat ta' responsabilità u kumpens. Madankollu, kull wieħed mill-mezzi li jwasslu għal riparazzjonijiet fih l-isfidi tiegħu. Il-proċess huwa kumpress u bl-ebda mod ma huwa sempliċi. Il-preċedenti eżistenti għal riparazzjonijiet bħal dawn huma ftit ħafna. في يناير 2023 البرلمان الأوروبي أدوت ريزولوزيوني دوار الاستابليمنت تا تريبونال دوار الديدي تا أغريسيوني كونترا الأوكراينا. Barra minnek, il-dokumenti jirrikonoxxi il-rabta bejn il-gwerra u l-ħsara fit-tul lill-ambjent naturali u l-klima. Fir-riżoluzzjoni, il-membri tal-Parlament Ewropew appoġġjaw ukoll il-rakkomandazzjoni tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-ħolqien ta' Reġistru Internazzjonali tal-ħsara biex iservi bħala rekord għall-riparazzjonijiet futuri għall-ħsara lill-ambjent naturali u lill-klima. F'9 Ġunju 2023, il-Parlament adotta riżoluzzjoni oħra dwar ir-rikostruzzjoni sostenibbli tal-Ukrajna. Il-membri tal-Parlament Ewropew ikkundannaw il-erda min-naħa tar-Russja tad-diga ta' Kakhovka, fil-waqt li enfasizzaw li din ikkawżat ekoċidju u tikkostitwixxi delitt tal-gwerra. Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Għal aktar informazzjoni, żur is-sit web tagħna.
4: Dostu pani svugdje, u vašem automobilu, kod kuće, na mobitelu, a on je radio, što drugo. 13. veljače obilježava se Međunarodni dan radija. Tim povodom osvrnut ćemo se na taj pouzdani medij koji je jednom spasio i Eiffelov toranj. Pojavu radija omogućio je niz tehnoloških inovacija iz 19. stoljeća. Amerikanac Samuel Morse izumio je telegraf, Njemac Heinrich Rudolf Hertz otkrio je radiovalove, a 1899. Talijan Guglielmo Marconi uspostavio je prvu radiovezu preko La Manche. U Francuskoj je u prosincu 1921. novo osnovani radio Tour Eiffel počeo s emitiranjem prijenosom jednog koncerta. A samo koju godinu prije toranj je trebao biti srušen. Da, dobro ste čuli. Eiffelov toranj sagrađen je za svjetsku izložbu u Parizu 1899. i trebao je biti demontiran 20 godina kasnije. Spasila ga je funkcija divovskog radioodašiljača, a ugradnjom 12 metara visoke antene njegov je vrh dosegnuo visinu od 324 metra. No vratimo se kratkoj povijesti radija. Neki se možda sjećaju da su njihovi bake i djedovi imali goleme radioprijemnike. Njih su poslije Drugog svjetskog rata zamijenili manji tranzistori i od tog trenutka radio se mogao slušati svugdje. Tijekom 80. i 90. godina prošlog stoljeća došlo je do digitalne revolucije, kad je modulirani radioval ustupio mjesto digitalnom zemaljskom radiju i emitiranju putem satelita. Početkom novog tisućljeća nastupilo je doba podcasta i internetskog radija. Tako je radio održao korak s vremenom. Ustoličio se kao moćan instrument za slavljenje raznolikosti čovječanstva koji nudi javnu tribinu za demokratske rasprave. I dalje je među najčešće konzumiranim medijima na svijetu, a upravo je zato Europski parlament odlučio proizvoditi radijske sadržaje. Naše sadržaje možete, među ostalim, poslušati i na stranici Europarl Audio.
5: Ich hovils kuig den kumore schaske blien o hera chompa o